0: Obala je zakon.
1: Obala je zakon.
2: Grihi mojimi, si ne maži svojih rok. Sam bom plačal ceno.

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.
5: Kapris je zakon.

0: What's going on? This is Temper City.
1: Radio Kapris.
2: To je Kapris.
3: Kapris je številka ena na obali.

0: Capris.
1: Capris.
2: What's going on? This is Temper City.
1: Radio Capris.
0: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.